0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego nadamy rozmowę z Justyną Wasiukiewicz, choreograf zespołu pieśni i tańca Wilenka, który jest uczestnikiem tegorocznego święta pieśni młodzieży szkolnej. Zaprosimy też Państwa na festiwal Muzyka w Palacu w Jaszunach, który rozpocznie się w najbliższą niedzielę, a zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. Mindaugas Sinkevičius przedstawił dziś prezydentowi skład nowego rządu. Maryla Żukowska.
3: Desygnowany na premiera Mindaugas Sinkevičius przedstawił w piątek prezydentowi Gitanasowi Nausiedzie do zatwierdzenia skład swojego rządu. W piątek utworzyłem rząd i przedstawiłem go prezydentowi do zatwierdzenia. Wierzę, że udało mi się stworzyć właśnie taki zespół, gotowy działać zdecydowanie, energicznie i konsekwentnie. Napisał Sinkevičius na Facebooku. W nowym gabinecie pozostaje część ministrów z rządu Ingi Ruginienie, w tym minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys. Na stanowisko ministra finansów został zgłoszony Tauriomas Valys, ministra spraw wewnętrznych Martinas Katelinas. Była premier Inga Ruginienė ma objąć resort opieki społecznej i pracy, natomiast kandydatką na minister środowiska jest Ieva Andriulaitytė. Prezydentowi przedstawiono również kandydatów zaproponowanych przez Związek Demokratów w imię Litwy. Linas Kukuraitis na ministra ochrony zdrowia, Kęstutis Mažeika na ministra rolnictwa, Lukas Savickas na ministra energetyki. W nowym rządzie socjaldemokratyczną minister kultury Vaida Aleknavičienė zastąpi Lukas Alsys. Na swoich stanowiskach pozostaną również minister komunikacji Jura Staminskas, minister oświaty, nauki i sportu Raminta Popowienė, minister sprawiedliwości Rita Tamašunienė. Swoje teki zachowają także minister gospodarki i innowacji Edvinas Grikštas oraz minister ochrony kraju Robertas Kaunas. Od każdego ministra oczekuję odwagi, inicjatywy oraz zdolności do zmienienia tego, co nie działa. Litwa potrzebuje nie biurokratycznej bezwładności, lecz nowego tempa działania. Od całego rządu oczekuję solidarności, odpowiedzialności i umiejętności prowadzenia dialogu z obywatelami. Nasz rząd poświęci szczególną uwagę wzmacnianiu obronności państwa, ponieważ żyjemy w Europie ogarniętej wojną. Litwa musi być silna, przygotowana, słyszalna i wiarygodna. Tak napisał dezygnowany premier. Podkreślił, że przy tworzeniu rządu kierował się dwoma podstawowymi zasadami – kompetencjami i przejrzystością. Uwzględnił również ustalenia większości parlamentarnej, podział odpowiedzialności pomiędzy partnerów koalicyjnych oraz to, jakich ludzi państwo najbardziej potrzebuje w obecnej sytuacji. Nie mam żadnych wątpliwości co do kompetencji przedstawionych członków rządu. Znam tych ludzi, znam ich praktyczne umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie. Uważam, że nie będą mieli luksusu uczenia się i przygotowywania do pracy. Jestem przekonany, że od pierwszego dnia będą mogli rozpocząć pracę z pełnym zaangażowaniem. Powiedział w piątek dziennikarzom Mindaugas Sinkevičius. Polityk podkreślił, że jest to nowy skład Rady Ministrów, a nie rekonstrukcja dotychczasowego rządu. Chcę podkreślić, że nie jest to rekonstrukcja starego rządu, jak czasami próbuje się to przedstawić. Nie ma więc ministrów odwołanych ani niepowołanych ponownie. Jest to 21 rząd Litwy, który mam nadzieję wkrótce będzie mógł rozpocząć pracę i oczywiście będzie zobowiązany do realizacji przygotowanego programu rządu, powiedział lider socjaldemokratów. Mindaugas Sinkevičius zaznaczył, że rząd ma świadomość konieczności zachowania stabilności finansów publicznych, ale jednocześnie nie może dopuścić do tego, by regiony, rodziny, szkoły, drogi, ochrona zdrowia czy system opieki społecznej pozostały jedynie podmiotem obietnic. Przed nami jeszcze decyzja prezydenta oraz przedstawienie programu rządu Sejmowi. Jednak moje polityczne zobowiązanie jest już dzisiaj jasne. Będziemy pracować na rzecz bezpieczniejszego państwa i szybszego podejmowania decyzji, podkreślił. Doradca prezydenta Frederikas Janssonas poinformował agencję BNS, że Gitanas Nausėda zamierza podjąć decyzję w sprawie zatwierdzenia nowego składu rządu w ciągu kilku najbliższych dni. Jeśli prezydent zatwierdzi 21. Radę Ministrów, w jej składzie znajdzie się mniej kobiet pełniących funkcje ministerialne niż w rządzie kierowanym przez Ingę Ruginienię. Zdaniem Mindaugasa Sinkevičiusa kwestia ta była omawiana również podczas wtorkowego posiedzenia prezydium Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej. Prowadziliśmy dyskusję i sądzę, że nie wszystkim się to podoba. Kilku kolegów już podczas posiedzenia prezydium mówiło, że dążenie do równości płci jest bardzo ważne, ale obok tego celu musi istnieć również dążenie do wyboru najbardziej kompetentnych osób, powiedział Mindaugas Sinkevičius. Nie oznacza to niczego więcej i nie ma potrzeby doszukiwać się w tym dodatkowych interpretacji, bo później próbuje się prowadzić mnie za rękę w kierunku, w którym nie chcę iść. Nie będę mówił, że ktoś jest bardziej lub mniej kompetentny od innych. Tak stwierdził. Polityk dodał również, że członkowie poprzedniego rządu będą mogli nadal współpracować z nowym gabinetem, jeśli zaakceptują zaproponowane im formy współpracy. Mindaugas Sinkevičius przyznał, że chciałby mieć w swoim zespole obecnie pełniącego obowiązki ministra spraw wewnętrznych Władysława Kondratowicza oraz ministra finansów Kristupasa Vaitiekūnasa. Wcześniej wspomniał także o możliwości złożenia propozycji współpracy ustępującej minister zdrowia Marii Jakubauskienie.
2: Po tym jak najwyżsi przedstawiciele władz Litwy uzgodnili konieczność usunięcia z konstytucji przepisu zakazującego rozmieszczenia na terytorium kraju broni jądrowej, zarejestrowano projekt ustawy przewidujący taką zmianę. Inicjatywę poparło 50 posłów. Obecnie artykuł 137 Konstytucji Litwy stanowi, że na terytorium państwa nie mogą znajdować się broń masowego rażenia ani zagraniczne bazy wojskowe. Wcześniej prezydent stwierdził, że Litwa pozostaje praktycznie jedynym państwem w NATO, na którego terytorium nie można rozmieszczać broni jądrowej ani budować baz wojskowych innych państw. Proponowane zmiany oznaczałyby, że siły NATO wyposażone w broń jądrową mogłyby uczestniczyć w ćwiczeniach wojskowych na Litwie, a w razie potrzeby również zostać tam rozmieszczone. Przy utrzymaniu obecnego zakazu Litwa byłaby omijana przy planowaniu tego rodzaju działań. Prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył, że dalsze utrzymywanie jednostronnych relacji z NATO byłoby dla USA absurdem. Donald Trump napisał o tym na swojej platformie Truth Social. Już wcześniej wielokrotnie krytykował europejskich sojuszników za ich reakcję na konflikt z Iranem, twierdząc, że nie udzielili Waszyngtonowi wystarczającego wsparcia. Pod naciskiem Trumpa przywódcy państw NATO podczas ubiegłorocznego szczytu zgodzili się zwiększyć do 2035 roku wydatki na obronność do poziomu 5% produktu krajowego brutto. Najbliższy szczyt NATO, w którym wezmą udział przedstawiciele 32 państw członkowskich, odbędzie się 7-8 lipca w stolicy Turcji, Ankarze. Ukraińskie władze poinformowały, że liczba ofiar śmiertelnych, czwartkowych, zmasowanych rosyjskich ataków na Kijów wzrosła do 30 osób. Z kolei minionej nocy w obwodzie sumskim w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęły 4 osoby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do państw NATO o przyspieszenie decyzji dotyczących wsparcia Ukrainy w zakresie obrony przeciwlotniczej. Jego zdaniem sojusznicy mogliby uzgodnić konkretne działania podczas przyszłotygodniowego szczytu NATO w Ankarze. Zełenski podkreślił, że Rosja wyraźnie pokazuje gotowość do intensyfikacji ofensywy i stwarzania coraz większego zagrożenia. Z kolei rosyjskie kanały w serwisie Telegram informują, że w nocy armia ukraińska przeprowadziła atak na rosyjski Bielgorod, uderzając w zakład produkujący urządzenia energetyczne. Skala zniszczeń nie jest na razie znana. Badanie Eurobarometru pokazuje, że większość Europejczyków pozytywnie ocenia Unię Europejską i czuje się w niej bezpiecznie, choć z pesymizmem patrzy na przyszłość świata. Większość respondentów uważa, że Unia Europejska powinna poświęcać więcej uwagi obronności, niezależności energetycznej oraz rozwojowi gospodarki. Litwini pozostają jednymi z największych zwolenników Unii Europejskiej. Aż 89% badanych uważa, że członkostwo przyniosło Litwie korzyści. Podobne odsetek mieszkańców Litwy deklaruje zadowolenie z jakości swojego życia. Jednocześnie wielu respondentów jest zdania, że jakość życia mogłaby się jeszcze poprawić, gdyby wzrosła jakość i dostępność opieki zdrowotnej. Większość Litwinów deklaruje, że patrzy w przyszłość z nadzieją i czuje się spokojna, choć jednocześnie odczuwa pewien poziom niepewności. Ponad połowa ankietowanych uważa, że Unia Europejska powinna skoncentrować się przede wszystkim na obronności i bezpieczeństwie. W przeciwieństwie do większości Europejczyków, 1/5 Litwinów wskazuje również rozszerzenie Unii Europejskiej jako jeden z jej priorytetów. Państwowa kontrola Litwy obliczyła, że rezerwy państwowe przekraczają 6 miliardów euro. W ciągu roku ich wartość wzrosła o ponad miliard euro. Kontroler państwowa Irena Segalowicie nie poinformowała, że nie określono, jaka wysokość rezerw jest wystarczająca, ani w jaki sposób powinny być one wykorzystywane w czasie kryzysu. Rezerwy są gromadzone w celu zapewnienia stabilności finansowej państwa oraz możliwości wywiązywania się z jego zobowiązań w przypadku kryzysów gospodarczych lub innych nieprzewidzianych wstrząsów. Po 10 latach przerwy do Wilna powraca Święto Pieśni Młodzieży Szkolnej i jedno z najważniejszych młodzieżowych wydarzeń kulturalnych na Litwie. Na scenach wystąpi około 24 tysięcy uczniów z całego kraju. Wśród nich nie zabraknie polskich zespołów, a jednym z najbardziej rozpoznawalnych będzie zespół pieśni i tańca Wilenka, który od ponad pół wieku wychowuje kolejne pokolenia młodych artystów. Dla choreograf Wilenki Justyny Wasiukiewicz udział w święcie to nie tylko prestiż, ale także zwinięcie. Zwieńczenie wielu miesięcy codziennej pracy. Choć widzowie zobaczą na scenie przede wszystkim dopracowane układy taneczne, za kilkuminutowym występem kryją się miesiące pracy. Jak podkreśla choreograf, w zespole jej obowiązki nie ograniczają się jedynie do przygotowania tancerzy.
4: Wkładam swoją pracę w części choralne. Ta młodzież, którą my mamy teraz, ona jest na tyle kreatywna, na tyle chętna do robienia, że oni dużo co sami przynoszą. Proszę pani, my chcemy to, proszę pani, my chcemy tamte. A ja już wtedy tam do nich podchodzę, im pomagam już tak technicznie. Tam jakieś miejsce poczyścić, jakieś miejsce podszlifować, no, tak żeby to wyglądało.
5: Zespół ma tyle obrazków, tak, to też przecież tak, tam tak. Nie jest stojący.
4: Czyli te grupy taneczne, choreografia to jedna część, ale jeszcze ten całokształt, jak to obegra ten ruch sceniczny.
5: No właśnie Wilenka jest chyba taką wizytówką Syru Kumlówki, bo to jest najstarszy szkolny zespół tu na Litwie polski. No i oczywiście po to, żeby to dalej działało, bo ma już ponad 50 lat, na kolejne 50 lat cała grupa choreografów stara się i kierownictwa zespołu, żeby to żyło, żeby dzieci chętnie w tym brały udział. Jak wygląda życie zespołowe?
4: Aktywne, powiedzmy tak, aktywne i nie ma chyba takiego dnia, żeby właśnie zespół nie przewinął się przez myśli. Bo nawet jak jest się gdzieś w innym otoczeniu, zobaczy się jakiś element, zobaczy się jakiś tam rysunek, czy jakiś tam usłyszy się nutkę muzyczną, od razu pierwsza myśl, o, coś ciekawego, o to można byłoby wykorzystać. Czyli generalnie zespół to jest, powiedzmy tak, ta część życia, od której się już raczej nie uda się oddzielić, nawet będąc gdzieś poza tymi próbami, czy poza koncertowymi tymi. Próby, intensywne zajęcie, obcowanie z młodzieżą, obcowanie oczywiście z rodzicami, no bo to jest zespół dziecięco-młodzieżowy, więc dużo pracy też z rodzicami samymi jest, żeby to im wytłumaczyć, jak to życie jest, ich zintegrować w tą całość. No to planowanie koncertów, planowanie programów, nad nimi ta kreatywność, całe włączanie. No i oczywiście dużo godzin pracy, no bo to ktoś zachoruje, ktoś nie może tam przyjść, no bo na przykład 12-latce rozumiemy, tak, no muszę kończyć do matury i mówię, proszę pani, nie przyjdę, no bo jutro mam ten prób na jakiś tam egzamin, no to naturalnie, jak na próbie nie ma, następną próbą musisz jego już nadpędzić, więc to takie, jak ta wiewióreczka w kuleczku, ciągle się kręcisz, aż do ostatniego momentu, żeby wyjść tam na scenę, coś pokazać.
5: Te zespoły dziecięce mają to do siebie, że choreografowie pracują, szlifują, uczą od samych małych, tych początkowych klas i później przychodzi klasa 11, 12 i oni opuszczają szkołę i trzeba znów te nowe pokolenie, czyli cały czas trwa praca przygotowywania na przykład tancerzy.
4: Dokładnie tak. I czasami to nawet bywa takie nawet może frustrujące, tak? Bo tylko dochodzi ten wiek takiej młodzieży, gdzie już i fizycznie może, i technicznie podciągnięty, i już no, programy można absolutnie innego poziomu robić i patrzysz 12 klasy, ci co zostają, przychodzą nieraz, tak? I widzimy, że te grupy studentów też się pojawiają i chętnie dołączają, kiedy mogą. Ale właśnie ten taki już, czasami bywa ten taka nutka żalu, że o, ojej, no już można coś zrobić, ale przychodzą kolejne maluszki, energia przez boki się rwie i już myślisz, o, nowy materiał, nowy narybek. Więc no tak, z jednej strony żal odpuszczać gdzieś tam w przyszłość, no ale to rozumiem.
6: Życie, szkoły.
4: To jest życie, tak? To jest życie i od tego nie uciekniemy. Ale z drugiej strony, no to też widzimy, że fajnie, że te maluszki, te młode pokolenie przychodzą i ta iskierka jeszcze taka płonąca w nich, jeszcze taka, którą można z nich kleić dużo co.
5: Ile macie teraz dzieci? Ile grup tanecznych?
4: Mamy 3 grupy taneczne w wieku od 5, no i do matury, tak? Czyli grupa ta początkowa, jak my ją nazywamy, maluszki, to właśnie z róweczka do 4 klasy, potem średniacy 5-8 mniej więcej klasy i 9 w górę to już ta grupa podstawowa, reprezentacyjna.
5: I co jest najważniejsze, że wszystkie dzieci mają swoje miejsce na scenie, że oni wszyscy biorą udział, tak jak te obrazki, wszyscy śpiewają od tego najmniejszego do najstarszego, tańczą, także nie ma tak, że ileś tam się lat czeka, zanim wyjdzie na scenę.
4: Nie, nie. Każdy ma swoje miejsce, każdy ma swoją rolę i to, co widzi widz na scenie, to jest jedna strona medalu. Ale widz nie widzi tej drugiej strony medalu, kiedy jest się za sceną, ile to pracy tam. Te całe przyubranie się, przeszykowanie się do koncertu, włosy, kostiumy, makijaże, przeszykować strój, żeby to szybko przyubrać. I właśnie tam chyba jeszcze nawet więcej tej pracy podczas koncertu jest, no bo to, żeby jak zegareczek wszystko działało. Nikt nie może się spóźnić, nikt nie może zagapić, tak? Tam też właśnie te grupy między sobą mocno współpracują. Na przykład u mnie starszacy podczas koncertu pilnują maluchów. Więc to ich obowiązek jest dopilnować, żeby oni weszli na scenę w czas. Oczywiście moment, kiedy już oni muszą być za kurtyną, bo ich wyjście, oni muszą się przyubrać tak, wtedy już pomagają rodzice, bo zawsze są dedykowani rodzice, którzy tam dopilnują. Ale tak całokształt, jak tam się zachować ze sceną, nie biegać, nie hałasować, to mnie pilnują starszaki.
5: I to jest... tak ma chyba być w tak dużym, licznym zespole.
4: Tak, tak.
5: Bo inaczej oczywiście kilku choreografów, kilka osób nie da rady.
4: Bez pomocy od strony ani jak.
5: No właśnie, a... Szkoła wspiera to przede wszystkim rodzice, no i piszecie jakieś projekty, bo jeździcie na różnego rodzaju już teraz festiwale nawet i przywozicie nagrody.
4: Oczywiście, to generalnie, to powiedzmy tak, młodzież, dla młodzieży to jest nieodpłatne, tak? To są zespół szkolny, to rozumiemy różne sytuacje, ale oczywiście piszemy projekty, niemało wspomaga też szkoła, oczywiście, no jak i pani Helena Marcinkiewicz zawsze mówi, no to perełka szkoły, no jakżeż bez was, tak? Naprawdę otrzymamy wsparcie też od dyrekcji całej administracji, tak? Że przychylnie patrzą i to opuszczanie dzieci z lekcji i tam jakieś wyjazdy, żeby to się rozwijało. Ale tak, projekty, ambasada polska pomaga, dom polski pomaga, czyli ta cała społeczność polska, do której się zwracamy z pomocą, otwiera drzwi.
5: Bo część tej społeczności polskiej była kiedyś w Wilence, albo śpiewała, albo tańczyła, także tak po bardzo po matczynemu chyba wami się opiekują.
4: No, no chyba tak, chyba mało Polaków jest przez Wilna, zwłaszcza z Syrokomlówki, którzy przeszli przez tyle lat tej

0: szkoły, kto by nie zahaczył, tak? Jeżeli nie sam, no to czy brat, czy siostra, czy babcia, czy dziadek, czy mama, czy tata. Ktoś zawsze znajdzie się, kto był w wilence. Bo no i teraz przychodzą maluszki, proszę pani, a mój wujek tańczył. I tak się okazuje, że ten wujek był ze mną w grupie, kiedy jak tańczyłam. No i tak to już pokoleniowo idzie.
1: A dzisiaj nie brakuje wam oczywiście.
0: Członków mamy dużo, ale wie, jak zawsze, chce się więcej, tak? No jedyne, co zaczynam zauważyć, tak dziwnie, że oczywiście, w samych maluszkach to jak zawsze największy problem chłopaków, tak? No bo oni tam już bardziej idą na te karate, na pilki, ich tam się pali, potem dochodzą. Ale w starszych klasach to powiem szczerze, że co dziewcząt, co chłopców, jakoś tak jest dość dobry balans. Bo kiedyś to pamiętam zazwyczaj, przynajmniej jak ja tańczyłam, to było tak, że problem, że brakowało chłopców. Zawsze to każdego się ciągnęło. Oczywiście teraz każdego ciągniemy, ale nie ma tak, że już krytycznie.
1: No bo chyba wilenka to po pierwsze dobra edukacja życiowa, prawda? Mm. Po drugie tu tak nawiązuje się przyjaźnie, które później trwają tak. Przez całe życie, bo na tych wyjazdach, w czasie koncertów przyjaźń jeszcze bardziej się nawiązuje, bo tu są przecież dzieci różne wiekowo. Ktoś z młodszej klasy, ktoś z starszej, ale to chyba ich to trzyma, ta jedność w zespole.
0: Jak najbardziej, bo jednak kiedy jest się w zespole, przeżywa się bardzo dużo różnych sytuacji. I tych wesołych, i tych smutnych, i tych lekkich, i ciężkich, więc to jednak to tak bardzo łączy mocno, więc różne sytuacje przybliżają, tak? Więc to nie jest tak, że tylko wszystko na uśmiechu i wszystko na wesoło. Różnie to bywa. Bywają kłótnie, bywają jakieś nieporozumienia, ale najważniejsze, że to da się wszystko rozwiązać poprzez rozmowę i tą bliskość. A generalnie tak, nawet powiem tak, że młodzież generalnie, co jest po zespołach, ona jest taka inna, ale ta inna w pozytywnym słowa znaczeniu. Oni szybciej jakoś się ogarniają w świecie, im lżej się przystosować do różnych sytuacji, bo jak i w zespole, to nie ma tak, że możesz zaplanować wszystko do igieleczki, tak? No, różnie się zdarza, no na scenie u kogoś spódnicy splecie, czy tam jeszcze tam no, coś odpadnie, no i ty musisz jakoś z tego wybrnąć, więc po prostu młodzież po zespołach jest taka bardziej ogarnięta, szybciej przystosowująca. I kiedy jest się na przykład w jakimś tam otoczeniu na jakiejś imprezie, tak popatrzysz ze stron, no na pewno, w pewnym momencie człowiek był w zespole ludowym.
1: Justyno, dopóki będzie działała szkoła, dopóty będzie działała wilenka, bo te dwie rzeczy są nierozłączne chyba.
0: Na pewno nierozłączne, ale też w pewnym sensie nie chciałoby się też i powiedzieć, jeżeli nie będzie jednego, nie będzie drugiego. Chciałoby się, żeby było zawsze i jedno, i drugie, ale różnie może być w życiu, tak? Więc, ale oczywiście, jak najdłużej, jak najwięcej i jak najweselej.
1: Oby wam wystarczyło cierpliwości, bo to trudna praca z dziećmi.
0: Tak, to jest i fizycznie wyczerpujące, i psychologicznie wyczerpujące, ale też mocno nagradzające. Kiedy widzisz tego maluszka, który wyrósł już na dorosłą osobę i ta dorosła osoba już przyprowadza swojego maluszka, no jednak takie serduszko porusza się.
1: Życzę, oby tak było przez długie, długie lata.
0: Dziękuję bardzo.
1: Była to rozmowa z Justyną Wasiukiewicz, choreograf zespołu pieśni i tańca Wilenka, którego już słuchamy.

0: 5 lipca w Jeszunach rozpocznie się 11. edycja festiwalu Muzyka w Pałacu w Jeszunach. Do 16 sierpnia w każdą niedzielę o godzinie 15 przy Pałacu Balińskich w Jeszunach będą odbywać się bezpłatne koncerty muzyki na żywo. Przed publicznością wystąpią znani litewscy artyści oraz goście z zagranicy. Festiwal Muzyka w Pałacu w Jeszunach, organizowany już po raz 11, na stale wpisał się w krajobraz litewskiej kultury muzycznej. Organizatorzy wydarzenia, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego oraz Litewska Filharmonia Narodowa mają powody do dumy z efektów swojej wieloletniej owocnej współpracy. Jak podkreślają dyrektor Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego Grażyna Zaborowska oraz koordynatorka festiwalu Krystyna Szymilewicz, organizowany nieprzerwanie od 2016 roku festiwal daje mieszkańcom i gościom możliwość bliższego poznania profesjonalnej twórczości artystycznej oraz przyczynia się do rozwoju potrzeb kulturalnych społeczności. Dzięki temu Pałac w Jeszunach staje się atrakcyjny nie tylko jako zabytek i cel turystyczny, lecz także jako miejsce licznych wydarzeń kulturalnych. Pałac w Jeszunach to jedno z tych wyjątkowych miejsc, które przyciąga liczną publiczność na koncerty muzyki klasycznej. Chętnie występują tu zarówno zespoły Litewskiej Filharmonii Narodowej, jak i inni litewscy artyści oraz goście z zagranicy, podkreślają dyrektor generalny Litewskiej Filharmonii Narodowej Ruta Prusiewiczenie oraz dyrektor artystyczny festiwalu Danas Skramtej. Podczas każdego koncertu będzie obecne hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki, a moją rozmówczynią jest wicedyrektor tej placówki Aneta Górniewicz. W najbliższą niedzielę w Pałacu Balińskich w Jeszunach rozpoczyna się tradycyjny letni festiwal Muzyka w Pałacu Balińskich. W tym całym wydarzeniu, które potrwa półtorej miesiąca, zaangażowane jest hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki.
1: Festiwal właśnie Muzyka w Pałacu Balińskich w Jeszunach to też taka niezwykła inicjatywa, kiedy możemy połączyć i muzykę, i kulturę, ale też właśnie taki element charytatywny, czyli właśnie niesienia pomocy dla podopiecznych naszego hospicjum. I cieszymy się, że już też od wielu lat ta współpraca nam się układa i właśnie już to jest 11. edycja tego festiwalu Muzyka w Pałacu Balińskich w Jeszunach. Już kolejny rok z rzędu cieszymy się też z otwartości organizatorów, którzy właśnie są otwarci na tego typu działania, by też odbywała się zbiórka podczas właśnie każdej niedzieli, podczas trwania tego festiwalu. To dla nas też jest ogromną i radością, i też konkretną pomocą i wsparciem dla naszych pacjentów.
0: Współorganizatorem tego festiwalu jest Litewska Filharmonia Narodowa. No i sądząc z wykazu koncertów, które będą się odbywały w Pałacu Balińskich, no są to artyści, jeśli się tak wyrażę, z najwyższej półki. A koncerty są nieodpłatne, wstęp jest wolny, także no ludzie może będą hojni, bo każdy koncert kosztuje. A skoro tutaj jest za darmo, więc rzeczywiście można by... I dobrze by było wesprzeć hospicjum.
1: Myślę, że tak, że każda szansa do czynienia dobra jest ważna i potrzebna i warto ją też wykorzystać. I właśnie też no, zbiórka podczas takiego koncertu, podczas całego tego festiwalu no, pokazuje nam po prostu, że kultura, muzyka, że może no, nie tylko nas jakoś wzruszać, ale także może no, jakby bardzo realnie też wpłynąć na czyjeś życie, w tym wypadku na życie czy właśnie tą codzienność naszych podopiecznych, pacjentów hospicjum, którym służymy, którym pomagamy i ogromnie się cieszymy, bo tak naprawdę festiwal gromadzi artystów z wielu krajów, bo właśnie też tutaj i Polska, i Turcja, i Włochy mają się pojawić i właśnie też ci z najwyższej półki, tak jak tutaj wspomnieliśmy, wykonawcy z Litwy, którzy właśnie też i Filharmonia w to się włącza, więc naprawdę takie piękne międzynarodowe wydarzenie, które jest też taką przestrzenią, by właśnie uczynić coś dobrego i wrzucając swój datę do puszki wolontariusza, przyczynić się do codzienności naszych pacjentów, uczynić też, jest to szansa, by uczynić też taki gest miłosierdzia względem osób chorych, słabych i potrzebujących pomocy.
0: Wolontariusze z Wilna przyjadą na te koncerty, czy też może macie swoich przedstawicieli, którzy mieszkają w rejonie? rejonie solecznickim i dopomogą Wam.
1: Łączymy się wszyscy razem tak naprawdę w tej inicjatywie, bo są też właśnie i nasi wolontariusze tutaj mieszkający w Wilnie i okolicach. Jak też cieszymy się z pięknej współpracy właśnie i z mieszkańcami Jaszun, jak też właśnie z lokalnym gimnazjum właśnie w Jaszunach, którzy właśnie uczniowie i starsi i młodsi też poświęcają swój czas w niedzielę, by właśnie i wysłuchać pięknego koncertu, jak też się włączyć właśnie w taką konkretną działanie pomocowe, by też zbierać, kwestować i właśnie pomagać naszemu hospicjum. Więc cieszymy się, że tak można powiedzieć, no międzypokoleniowo też w pewnym sensie, bo i starsi, i młodsi się angażują właśnie w tą zbiórkę, więc jest to też taka piękna współpraca między właśnie

0: Będziemy zbierali datki i właśnie po już całym festiwalu podsumujemy, ile się udało uzbierać i doświadczymy, ufam, że też tej dobroci, hojności, otwartości ludzkich serc. I też przy tym ludzi, no też nie tylko powiedzmy z Litwy i z Polski, ale właśnie też i z innych krajów, którzy właśnie też niektórzy specjalnie nawet przyjeżdżają na ten festiwal, już jakoś mają wpisany swój kalendarz, ponieważ muzyka powiedzmy na każdy gust, różne rodzaje też muzyczne i każdy może też znaleźć coś dla siebie, więc to też tak cieszy ta jedność powiedzmy wśród różnorodności też i gustów muzycznych, być może jakichś też preferencji muzycznych, ale jesteśmy razem, by też być, się cieszyć właśnie i muzyką i też pomagać tym, którzy takiej pomocy potrzebują.
1: Była to rozmowa z Anetą Górniewicz, wicedyrektor hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie. I tyle na dziś. Życzę Państwu wielu pięknych muzycznych wzruszeń. Niech rozpoczynające się Święto Pieśni Młodzieży Szkolnej oraz Letni Festiwal Muzyczny w Jaszunach będą okazją do wspólnego śpiewania, odkrywania nowych brzmień i czerpania radości z kultury, która łączy ludzi ponad pokoleniami. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Renata Dunajewska. Do usłyszenia.